0: Reklama citruszze.
1: Tu mam karieszę cena ginda da wersji archie, mogę tak echmareba. Dak wygaszyrdy numer ze nuli sami oriori oraz ormaz da odchie eksasi. Ta czuń się karczewine pcał kety so variants. A sebe się gizlia czuń ato leasingi daj pina so sasru eli bankaniski dwa, tanac 0% ani gatanis sa komisioti. Ičkare.
2: Radio Citrusi sa reklamu sam sa chovi. 577 47 10 22.

this goes. Siedzę ucnię po siebie chłodę, daję simgera, armany bym stał.